0: Latina Stereo.
1: Vse poslušalce radija latinastereo.com iz Medellina v Kolumbiji pozdravljajo ljubitelji dobre glasbe iz Slovenije.
2: Hola, soy José Bello, el cantautor y magnate de la salsa. Un saludo muy especial en Latina Stereo, la mejor emisora del mundo.